0: twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chiko kwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kwa. Get a maso kumwe chitiwa netendo.
1: Get a maso kumwe chitiwa netendo.